Droga moi dary z dark tchą. Numer dobry, gołda kalyps. No to ma się. Hej, trochę się kłodów.